sɛ wonyɛ obi a woyɛ akwadwo sɛ woyɛ obi a wani ɛkɔ adwuma ho woyɛ obi a adwuma woyɛ wodo adwuma no woyɛ obi a adwuma woyɛ nyɛ nsekro ɛna ade bɔ woyɛ obi a adwuma woyɛ wo adwuma mu no ɛno nkyerɛ sɛ wontumi ɛnya nam fofoɔ ɛwɔ adwuma mu ebinom wɔ hɔ a wɔmo nyɛ adwuma a adwuma a wɔmo ɛyɛ no

maame Benis Ofe. Sɛ ɛba ne nnwom tuo mu a ahoma nsia yɛka gyitaa ɔyɛ obi a mɛka sɛ ɛba ne ahoma nsia wɔmfa ani agorɔ koraa wɔnim bɔ yie paa na na ɛnyɛ nnwom toɔ nko ara na na ɔtoɔ na ɔsan so yɛ banka a na ɔyɛ adwuma wɔ Standard Chartered Bank maame ano ne borɔfo ɛnyɛ asɛm ketewa wotie no paa tim sɛ yes